Good morning. This is WVKR FM, Poughkeepsie Independent Radio. Rozpoczynamy polski program. Pamiętamy ojczyznę.

Dzień dobry. Tak pięknym, chłodnym poranku. Wita was Wala i życzy przyjemnego odbioru. Rozpoczęłam dzisiejszy program piosenką Wojenko, Wojenko. Śpiewał Rudy Schubert, ponieważ jak wszyscy wiemy, 31 sierpnia jest Dzień Solidarności i Wolności w Polsce. Następnie 1 września w Polsce rozpoczyna się rok szkolny. Uczniowie wracają z wakacji. Mam wrażenie, że wypoczęci z miłymi wspomnieniami. Ale ten dzień dla wielu z nas kojarzy się z wybuchem II wojny światowej, która rozpoczęła się w 1939 roku napadem III Rzeszy na Polskę. Jest to 87. rocznica. Ten największy konflikt w dziejach ludzkości trwał 6 lat i pochłonął prawie 85 milionów ludzi. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej z 2009 roku w tej okrutnej wojnie zginęło prawie 6 milionów polskich obywateli. Nie możemy nigdy o tym zapomnieć i starajmy się przekazać młodszym pokoleniom, żeby też o tym pamiętali. Posłuchajmy więc parę piosenek wojennych i partyzantkich, za czym przystąpimy do normalnego programu. Pierwsza jest Teraz jest wojna.

W ubiegłym tygodniu, dokładnie 23 sierpnia, państwo Jan i Barbara Adamiak na Florydzie obchodzili 57. rocznicę ślubu. Na życzenie załączamy piosenkę Serca 2 w wykonaniu Biesiady. No i następna piosenka będzie również dla was. Kochani, przyjmijcie szczerych życzeń słowo, abyście z dróg życia, jak z ogrodu kwiat szczęścia rwali wciąż na nowo oraz dużo, dużo zdrowia i pięknej pogody życzą wam znajomi z Poughkeepsie i okolic wraz ze śląską piosenką Jubileusz. 100 lat.

Ja też myślę, że wszystko spełni się i mam wrażenie, że myślę, że państwo Adamiaków troszkę sobie potańczyło. A teraz piosenki i parę humorków na wesoło. Halinko, pamiętasz, jacy byliśmy szczęśliwi 10 lat temu? Ależ Stachu, 10 lat temu nie znaliśmy się jeszcze wcale. No właśnie, Halinko, no właśnie dlatego. Posłuchajmy więc piosenki. To były wtedy piękne dni.

Ja, to były niezapomniane dni, śpiewała Halina Kunicka. Następny humor. Dlaczego pan nie wzywał pomocy, kiedy bandzior odpinał panu złoty zegarek? Pyta policjant mężczyznę zgłaszającego rabunek na policji. Bałem się otworzyć usta. Ale dlaczego? Bo mam złote zęby. Piosenka Nie wszystko złoto, co się świeci.

nie wszystko złoto, co się świeci, to prawda. Humor. Nie rozumiem, Hela, jak możecie tak żyć? Przecież śpicie w oddzielnych sypialniach. No i co z tego? Jak się jemu coś zachce, to cichutko gwiżdżę. A jak się zachce tobie, to co robisz? Ty nie umiesz gwizdać. Wtedy głośno wołam. Zygmunt, czy przypadkiem nie gwizdałeś? Piosenka. Gwiżdżę na wszystko.

Następny humorek dla was. Jasiu, dlaczego nie oddałeś tego pierścionka, którego znalazłeś na wycieczce? Tato, przecież jest na nim napisane i wryte. Na zawsze twój. Piosenka Złoty Pierścionek.

tak. Następny humorek. Narzeczony do swojej wybranki mówi: zarabiam 5000 miesięcznie. Będziesz umiała za co wyżyć? Ja tak, ale ty to z czego będziesz żył? Nie wiem. Piosenka: pieniądze to nie wszystko w opracowaniu Biesiady Piwnej.

Tak, pomyśl, ktoś więcej albo gorzej ma. Następnie bardzo ludowa piosenka i ludowy humorek. Dlaczego nie uratował pan żony, gdy tonęłam? Nie wiedziałem, że tonie, bo krzyczała tak jak zawsze. Piosenka Krzyczy baba krzyczy. Jest to piosenka ludowa, jak mówiłam. Bardzo śmieszna, ale prawdziwa.

Następny humor, też śmieszny. W szkole dzieci dzisiaj będziemy się uczyć odmiany czasowników przez osoby, mówi pani nauczycielka. Jasiu, powiedz nam, jak byś powiedział o sobie, używając czasownika śpiewać. Ja śpiewam. Ja świetnie, Jasiu. A gdyby twoja siostra śpiewała, to co byś powiedział? I jak byś powiedział? Zamknij się, bo nie umiesz śpiewać. Piosenka Śpiewaj z nami.

I następny humorek. Facet z żoną wybrali się na ryby. Kiedy już się rozłożyli i przygotowali wędki, mężczyzna woła do żony. Dorotko, podaj mi chleb. Zjadłam. No to podaj mi kukurydzę. Też zjadłam. To daj mi coś do picia. Też wypiłam. To zjedz jeszcze i te robaki i pojedziemy do domu. Hymn wędkarzy.

Tak, ja myślę, że to jest dobra rada. Na życzenie jednej z naszej wiernej słuchaczki piosenka Zielone Wzgórza nad Soliną.

Już nie mam na dzisiaj więcej humorku, ale mam taką dobrą radę dla wszystkich dzisiaj. Prawie mój program dochodzi do końca. Jeszcze mam dwie piosenki, ale nie mogę zapomnieć przekazać wam takich rad. Róbcie to, czego pragniecie. Myślcie pozytywnie. Stawiajcie przed nogą nowe wyznania. Miejcie cel, do którego dążycie. Cieszcie się tym, co robicie. Starajcie się zmieniać świat na lepsze. Stójcie na własnych nogach. Bądźcie lojalni wobec innych i żyjcie pełnią życia. Ponieważ mój program dochodzi końca, to zakończę dzisiejszy program piosenką patriotyczną, Walc partyzancki.

Tak, jeszcze mam parę, jedną sekundę, ale widocznie zakończę dzisiejszy mój program. Mam wrażenie, że lubiliście program. Mam jedno ogłoszenie. Jeżeli ktoś ma życzenie i chce taką piosenkę, jaką życzy, prosimy dzwonić do któregoś z naszych pracowników i my postaramy się na czas dać i przekazać wam tę piosenkę, bo nie nosimy wszystkich piosenek ze sobą i nie jesteśmy na to przygotowani. A zatem żegna się z wami Wala Sagan, życzę przyjemnego weekendu, może troszkę zimniejszego z deszczem, ale jeszcze letni. Do widzenia.